0: kibirenge kizima turakwinginze soko y'ivyiza ntice mu gutwinginze mukundi ahubwo ze zitubenzigama no mwitabiza tuma tukona mu bwami bwawe bana natwe kibirenge kizima twese hamwe tuze kuvanga kujijwe nawe ni muri ryazina rya twitange Yesu Kristo twisavyemo amen.
1: Shimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Mbere yuko umwungere byaguruka

Karibu Yesu Kristo niwe buhungiro bwacu niwe bwugamo bwo kwinyegezamo ngwino kuri we ntabwo uzokwigira ukogwa n'isoni reka nsabe abandi bamaze gufata ingingo baze hano imbere duhave dusangira isengesho niwe babaje guturamana natwe amaze gufata ingingo kuva igikorane gitanguye mwegere hano imbere Yesu ashimwe.